Ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepšo more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.